redet, na na brr. Na mich käme Spritz. Nie ukrzyżuj gryz. A syzy kupim bryk. Zawrzuj czubku do skladba jak fryc. Nie poszkrabala jak kryp. Zem odjel prycz. Drift. Ty co mnie nienawidzi, to

dann na brrr. Nami chemy szprys. Nie ukrzyżuj kres. A syzy kupim bryk. Zawrzuj czubku do sklepa jak fryc. Nie poszkraba, ale jak kryp. Zem odjel prycz. Drift. Ty co mnie nienawidzi, tak.

Mam pro tebe dwa kraty, strzelił przez głowę. Ja prawy jak usyć, głowę ja prawy jak usyć, głowę ja prawy jak usyć, głowę ja prawy jako mój prostrzeni prost.

drinkuję napoje o mamni. Żadna ciuza mnie nigdy na własni. Jediný, co chci, tak keď sme